adwuma ɛnu ti yɛ frɛ wo ɔwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔwanwa adwuma a woyɛ wɔyɛ nana no brɛ so no awurade woda so woyɛ hey bro standard bro kama ya mama sa standard kama ya mama oh yehowa